Afita fete yi suna e mie jojo sula fi. Angbada oni zwe. Afita fete yi suna e mie jojo sula fi. Akoto me budi akunda lele ma ume ule nazre kunibe. Akoto me budi akunda lele ma ume ule nazre kunibe. Betinge josi kede yo esu wo. Betinge josi kede yo esu wo. Na e mie josi wajaso.